Ewade kwenye omu Edru mribia ne komu baye Abraham penso, Isaac penso Ewade amu mwenu